si prosim. Gat, Jacobi Reisha, Ravane vai. Da prosim, ja razumiej, a cec parlam, pre